0: Rohani, alo?
1: Odia oja jafara asa mwana tuwele.
0: Kalibu, kalibu.
1: Yusufu karonde rolamu. Mateo Yusufu rolamu. Ake atujakisone rolamu. Netitu jakisone rolamu. Ya kanuni ya mara rolamu. Asante.
0: Asante jehulu nguwa shimwene. We tuli ni mwashinji yetu.
1: Asante jehulu nguwa.
0: Asante, asante. 4:29. Tukalibile bali mwashi njetu. Nyamata julawe nile nyimbo jako ta English.

okala na sopan lasa okala na okumi asinkwihu eboma enara romeli ha okumi wa hiyo niri asina mwane nto wa yeyo wakala wera ni nowere iwa ni hana na lela kasi papi hu wala atuya ale anihola wera ni kusha ushipata ala owa kuvea Asina mane otene akala na sopanela okala na okumi ntoko ni himahu ni ochipatala wakalawera asipapi hu kakalane murete no okala na sopanela opanya kavihero sopachera ohiliva

0: akala mahi anguriwa ni akala mahi anhiuria ni mahi ala anguriwa anitaniwa agwa potave ni mahi anhiuria anitaniwa nam potave wala salobra
1: ni asinkwihu narwa orika mahi ni hala ni chapakatoko munipuro ni nerahu ni hele
0: vaholo ohela mahao ni hala ni kunelaka wera sivolowe ikokola
1: ni tomahi ni wirahu ni hala ni kapuli haka wera ni wive ashitwa anitaniwa mikrobio ni vaholo vao ni hana ni hiaka ovo